0: Es el fin de semana y tenemos los éxitos que te hacen recordar. Matrix 104.7.
1: Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin,